już pod koniec dnia. Widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują obchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chlebę, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Wszyscy jedli do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 koszy pełnych ułomków. Tych zaś, których jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
2: Wy dajcie im jeść. Tak właśnie Jezus zwraca się do apostołów, kiedy oni przyszli do Niego, mówiąc o tym, że trzeba by rozesłać zgromadzonych ludzi do domów, aby oni postarali się o to, by zaspokoić swój głód. Uczniowie na pewno mają świadomość tego, że sami nie są w stanie spełnić Jezusowe polecenie. Nie spełnią tego, jeśli będą liczyć tylko na własne siły i możliwości. 5 chlebów, 2 ryby. To nie jest wiele w porównaniu z wielką liczbą zgromadzonych ludzi. Jednak Pan dokonuje rozmnożenia chleba i ryb i wtedy okazuje się, że uczniowie mogą zrobić to, co im Jezus wcześniej powiedział. Mają bowiem w rękach swoich pokarm, który mogą przekazać innym. Mają coś, co dostali od Jezusa. Wy dajcie im jeść. Warto pamiętać o tym, że Pan nasze ręce też daje różne dary, talenty, umiejętności. Daje to, co może posłużyć obdarowaniu innych, to, co może posłużyć wsparciu, pomocy naszym bliźnim. O tym nie możemy zapominać. Mamy bowiem innych obdarzać. Mamy dzielić się tym, co sami posiadamy, z tymi, których spotykamy na drogach życia. Jako uczniowie Pana, jako należący do Kościoła Świętego, przez Chrystusa wezwani jesteśmy do tego, by okazywać miłość bliźnim. Jesteśmy wezwani, by własną wiarę ukazywać w czynie dnia codziennego. Spróbujmy się zastanowić więc, jak możemy odpowiedzieć na Chrystusowe wezwanie skierowane do każdego z nas. Okazać serce, dzielić się z bliźnimi, dawać tym, których spotykamy w naszym codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
0: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Dermot Kennedy zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam Państwa serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności. W samo południe planujemy przenieść się do łomżyńskiej katedry, aby transmitować meszę świętą. Tymczasem teraz powiedzmy o tym, że w Warszawie zakończyły się główne obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zwieńczyło je rozpalenie ognia pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego, który będzie płonął przez kolejne 63 dni. Tyle więc, ile trwał zryw warszawiaków podczas uroczystości na Mokotowie, rozegrano hymny Polski oraz hejnał Warszawy. Głos między innymi zabrał burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski oraz powstaniec warszawski Leszek Żukowski, pseudonim Antek. Posłuchajmy.
1: Pierwszego sierpnia 1944 roku mieszkańcy Warszawy stanęli ramię w ramię do walki. Nie po to, by zapisać się na kartach historii. Walczyli o możliwość życia w wolnym kraju.
2: Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z milionów ton gruzu. To nie tylko cegły zburzonych i spalonych kamienic czy domów, ale przede wszystkim prochy i szczątki poległych powstańców oraz zamordowanych cywilnych mieszkańców Warszawy.
3: Czym dla Pani jest Powstanie Warszawskie?
4: Piękną historią tragiczną, której nigdy nie zapomnimy, to widać.
5: To jest też dla mnie bardzo ważna rocznica. Wspominamy naszych bohaterów i modlimy się, żeby to się już nigdy nie powtórzyło.
0: Powstanie Warszawskie wybuchło 82 lata temu. Zginęło w nim około 150 tysięcy cywilów i około 18 tysięcy żołnierzy. Blue, Nowy Ląd.

0: Więcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 258, wielkopolskiego ponad 170 oraz śląskiego ponad 150. Większość interwencji to dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody z zalanych terenów oraz pomieszczeń, jak również zabezpieczeniu uszkodzonych dachów.
1: Starszy kapitan Wojciech Gralec dodał, że od północy strażacy interweniowali 34 razy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Ekstremalne zjawiska mogą występować również dziś. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego najwyższego stopnia przed wysoką temperaturą dla południowo-wschodniej części Polski. W niektórych miejscach województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego może ona dochodzić do 37 stopni Celsjusza. IMGW ostrzega również przed burzami. Mogą one występować w powiecie tatrzańskim. W czasie burz na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Sanach.
2: Cicho tak, bez
1: na antenie Radia Nadzieja.

itp. itd. w Stanach. Jak się Państwu ten utwór podoba? 11:48 i o sporcie będziemy teraz mówić. Polska zagra dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Nasz zespół, który broni tytułu wywalczonego przed rokiem na drodze do finału, pokonał Ukrainę 3-1 i Słowenię 3-0. Z kolei Amerykanie wygrali z Włochami 3-0 i z Japonią 3-2. Wieloletni libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak na miejscu w Chinach ogląda popisy biało-czerwonych i tak mówi o grze naszej

0: drużyny.
1: Siłą tej drużyny na pewno jest ta zespołowość, że właśnie nie musimy opierać się w danym momencie na grze jednego zawodnika i mamy no chyba najsilniejsze skrzydła na świecie aktualnie w tym momencie, bo mając taki duet na boisku jak Fornal Leon, a w zanadrzu masz jeszcze znakomitych takich ludzi jak Kamil Semeniuk, czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów, to świadczy o tym, jak potężną jest reprezentacja Polski na dzień dzisiejszy. Będzie fajny mecz ze względu na to, że i po jednej stronie, i po drugiej stronie są fenomenalni zagrywający i tu będzie pewnie w polu zagrywki też rozgrywało się wiele, natomiast uważam, że nasza drużyna jest lepiej poukładana technicznie i lepiej chyba przystosowana do takiego grania w pewnych schematach. Dzisiaj obstawiam, że to Polska jednak zdobędzie złoty medal.
0: Początek meczu finałowego już za nieco ponad półtorej godziny o 13.30. Przypomnę, że u nas, w naszym programie, w programie Radio Nadzieja w samo południe planujemy przenieść się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Będziemy transmitować mszę świętą. Póki co ostatni dzień lata. Gipsy go for money. Słuchamy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Florencja będzie dziś jednym z najgorętszych miast we Włoszech. Temperatura ma wynieść 39 stopni Celsjusza. Dla niektórych turystów nieprzyzwyczajonych do takiego upału to sygnał, by wcześniej zakończyć wakacje. Ci, którzy przyjechali samochodem, muszą dodatkowo zbroić się w cierpliwość, ponieważ na trasach prowadzących na północ Europy, zwłaszcza w weekendy, mogą tworzyć się korki. Widzieliśmy, że będzie ciepło, ale nie aż tak. Wyjeżdżamy z samego rana. W niedzielę przyjechaliśmy od strony Monachium, jechaliśmy przez Alpy. Droga tutaj była bardzo wymagająca. Najgorzej było w okolicach zjazdu na Gardę. Tam było największe natężenie ruchu. Trzeba uważać, mówią pani Katarzyna i pan Marcin, którzy we Florencji spędzili tydzień. Kolejne dni w stolicy Toskanii nie dadzą wytchnienia. Temperatura sięgnie nawet 40 stopni. Dziś we Włoszech najwyższe alerty pogodowe obowiązują także w 22 innych miastach, w tym w Rzymie, Turynie, Neapolu i Wenecji. Grupa Pinocchio Brothers na antenie Radia Nadzieja, a o 12 przenosimy się do łomżyńskiej katedry, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Cud rozmnożenia chleba, o którym usłyszymy w rozważanym w dzisiejszą niedzielę fragmencie Ewangelii, był znakiem boskiej siły Syna Człowieczego. Przychodzimy tego południa na niedzielną mszę świętą, aby te znaki cuda i Boża obecność towarzyszyła nam, naszej codzienności, naszym rodzinom. Miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem Matki Pięknej Miłości przedstawiamy wszystkie nasze sprawy, nasze intencje. Polecamy ten czas urlopu, wypoczynków, modlimy się w różnych naszych osobistych sprawach, intencjach, a intencje szczegółowe tej mszy świętej koncelebrowanej są następujące. Prosimy w intencji dziękczynnej z prośbą o dary Ducha Świętego, o dopełnienie woli Bożej dla Joanny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla uczestników krucjaty eucharystycznej. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Łucji z okazji urodzin oraz dla jej rodziców i rodzeństwa. Oraz prosimy za naszych zmarłych. Są nimi świętej pamięci Józef i Zuzanna Szewczyk, ich rodzice Jan Morzajew, Emilia i Edwin Czerkies. Do naszych intencji dołączamy intencje słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy łączą się w tym czasie wraz z nami. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. A w czasie tej mszy świętej chcemy też w sposób szczególny polecić osobę księdza proboszcza Mariana Mieczkowskiego w dniu jego imienin i urodzin, prosząc o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości. Uznajmy teraz naszą słabość i grzeszność, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze, niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywają.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli Mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego co pozostało zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Wysłuchajmy apelu na sierpień, miesiąc abstynencji 2026 roku. Tegoroczna inicjatywa sierpnia, miesiąca abstynencji, wpisuje się w ważny jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze dokonał się, według słów więzionego wówczas błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, prawdziwy cud, który odmienił oblicze polskiej ziemi. Oto nad pogrążoną w ciemnościach komunistycznego reżimu ojczyzną zabłysło światło nadziei. Naród uwierzył, że z pomocą Maryi pozostanie wierny Chrystusowi i Jego Kościołowi. Uwierzył, że odzyska prawdziwą wolność. Wśród ważnych wartości, na których powinniśmy budować silną ojczyznę, szczególne miejsce zajmuje wiara chrześcijańska i trzeźwość. One wprost decydują o wolności wewnętrznej Polaków i pomagają w zachowaniu niepodległości. Wiara daje wyjątkową motywację i wsparcie, aby troszczyć się o trzeźwe życie we wszystkich jego wymiarach. To Chrystus, dawca prawdziwej wolności, jest dla wierzących wzorem do naśladowania i źródłem siły. Żywa wiara, systematyczne praktyki religijne, wytrwała praca nad sobą, życie zgodne z wymaganiami Ewangelii chronią przed szkodliwym i ryzykownym zachowaniem, chronią przed pułapką różnych nałogów. Odnowa moralna narodu jest stałym zadaniem kolejnych pokoleń Polaków. Miłość Chrystusa, Kościoła i Ojczyzny domaga się w każdym czasie, także dzisiaj, odważnych i konsekwentnych działań na rzecz przywrócenia pokoju, jedności, ładu moralnego i miłości społecznej. Do tego potrzebna jest trzeźwość. W naszej ojczyźnie wciąż dominują problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez dorosłe osoby i z sięganiem po alkohol przez nieletnich. Tragiczne żniwo zbiera także wśród Polaków, zwłaszcza młodych, nikotynizm, narkomania, pornografia, uzależnienie od gier komputerowych, mediów społecznościowych. Te zjawiska bardzo często wiążą się z sięganiem po alkohol, aby uciec od problemów i zapomnieć o dramatycznych konsekwencjach swojego postępowania. Tak pogłębiają się problemy, a zło rozlewa się na coraz większy krąg osób. W Polsce uzależnienie od alkoholu i picie ryzykowne wywiera negatywny wpływ na wiele sektorów życia społecznego. Generuje ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, sprzyjając chorobom i przedwczesnym zgonom. Problemy alkoholowe osłabiają nas ekonomicznie, powodują stałe straty, kilkakrotnie przewyższające wpływy z akcyz i innych podatków. Tracimy więc na tym wszyscy, za wyjątkiem biznesu alkoholowego. Nadużywanie alkoholu sprzyja przestępczości, powoduje destrukcję, zwłaszcza w rodzinach. Słusznie porównuje się pijaństwo z otwartą raną na duszy narodu. Raną, z której stale płynie krew, osłabiając narodowy organizm. Droga ku trzeźwości narodu jest trudna i wymaga wspólnego wysiłku Polaków. Potrzebne jest zjednoczenie ponad podziałami i stawianie dobra narodu ponad swoje interesy. Pielęgnowanie trzeźwości musi być połączone z troską o inne ważne wartości, tak jak poszanowanie życia ludzkiego, budowanie silnych rodzin, wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich, pielęgnowanie historii i tradycji ojczystej. Jeśli tego zabraknie, nawet najlepsze inicjatywy mogą nas nie doprowadzić do celu, jakim jest prawdziwa wolność Polaków. Dlatego w duchu odpowiedzialności za Polskę i w poczuciu wdzięczności za jasnogórskie śluby narodu ofiarujemy Bogu przez ręce Maryi Królowej Polski dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Niech tegoroczny sierpień stanie się nowym zaczynem wytężonej pracy nad odnową naszych serc, rodzin, wspólnot i całej naszej ojczyzny. Wszystkim, którzy odpowiadając na apel sierpniowy włączą się w dzieło troski o trzeźwość narodu, serca dziękuję i błogosławię. Możecie z dumą powiedzieć: mój dar dobrowolnej abstynencji jest wielką prośbą do Matki Bożej o wolność dla uzależnionych i nadużywających alkoholu. Jest też pięknym świadectwem dla dzieci i młodzieży, umocnieniem dla abstynentów i pomocą dla ojczyzny. Z ufnością prośmy Maryję, Królową Polski, słowami wielkiego orędownika trzeźwości, świętego Jana Pawła II.
Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę narodu trzeba nam zacząć od własnego serca. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu. Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen. List podpisał ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa, trzeźwości i osób uzależnionych. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, no, Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest umarłych, życia wiecznego w przyszłość. Pamiętając, że każda niedziela jest czasem szczególnego spotkania z Bogiem, zanieśmy do Ojca w niebie wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, naszego biskupa Janusza, biskupa Tadeusza, aby przez swoje nauczanie i postawę życiową zachęcali wiernych do walki z grzechami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej, a swoimi decyzjami wspomagali walkę o trzeźwość narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Łucji z okazji urodzin oraz dla jej rodziców i rodzeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej z prośbą o dary Ducha Świętego, dopełnienie woli Bożej dla Joanny oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla uczestników krucjaty eucharystycznej za Joannę. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, pokój ducha, radość dla słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, dla wszystkich chorych, cierpiących z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, w sposób szczególny świętej pamięci Józef i Zuzanna Szewczyk, ich rodzice, Jan Morzajew, Emilia i Jedwin Czerkies, mogli oglądać Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla naszego księdza proboszcza Mariana w dniu jego imienin i urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy w trakcie sierpniowych dni przez zachwyt nad dziełem stworzonym pogłębiali swoją relację ze Stwórcą. Ciebie prosimy. W
Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas odnawiasz i jesteś naszym zbawieniem. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i obdarz nas niezbędnymi siłami do przemiany naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Módlmy to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Czego na życie wiek.

Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny i będzie żył na wieki. Jam jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem i nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy i wysłuchajmy kilku ogłoszeń duszpasterskich. Serdecznie pozdrawiamy i naszych drogich słuchaczy diecezjalnego Rady Nadzieja, naszych parafian, także gości, którzy w tym czasie przybywają do Łomży na wakacje, odwiedziny, urlopy, wypoczynek. Pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy tutaj do naszej wspólnoty katedralnej jak najczęściej. Dziś czcimy Matkę Bożą Anielską. Przez cały dzień nawiedzając Kościół można uzyskać odpust porcjunkuli pod zwykłymi warunkami. Jest to odpust wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu. W nadchodzącym tygodniu przypada. Jutro, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy świętej o godzinie 8:00, zapraszamy na modlitwę w intencji dusz w czyśćcu przebywających. We wtorek świętego Jana Marii Wianeja Presbitera. W czwartek przemienienie pańskie. Będzie to pierwszy czwartek miesiąca. Na 17:20 zapraszamy na różaniec w intencji o dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy świętej o godzinie 12:00. W czasie wakacji dzieci w pierwszy piątek zapraszamy na mszę świętą i spowiedź o godzinie 12:00. W sobotę świętego Dominika Presbitera. Jak słyszeliśmy, sierpień jest dla wszystkich wierzących miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Niech bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt maryjnych umocni naszą nadzieję i da nam ducha wytrwania. Wczoraj na trasę wyruszyła 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Odprawiliśmy pięknie tutaj mszę świętą o godzinie 6:00 rano. Kto nie może wybrać się na trasę pielgrzymkową, na pątniczy szlak, zapraszamy do grupy pielgrzymów duchowych, do grupy białej. Spotykamy się w katedrze codziennie do 14 sierpnia na wspólnej modlitwie i na apelu jasnogórskim o godzinie 21:00. A zapisów możemy dokonać do tej grupy białej albo w kancelarii, albo w zakrystii. Serdecznie zapraszamy chociażby dzisiaj na godzinę 21:00 na apel jasnogórski. Za tydzień w niedzielę 9 sierpnia na wzgórzu świętego Wawrzyńca w Starej Łomży nad rzeką o godzinie 11:00 będzie odprawiona msza święta po mszy świętej festyn zorganizowany przez gminę Łomża, na której zaprasza wójt pan Piotr Kłys. Za dwa tygodnie w niedzielę 16 sierpnia przypadać będzie w naszej parafii doroczny odpust świętego Rocha. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączają się swymi ofiarami w dzieło prac przy naszej świątyni. Listę naszych ofiarodawców zamieszczamy na bieżąco w Archaniele. Wszystkim za dar modlitwy i serca mówimy staropolskie Bóg zapłać. Za tydzień taca przeznaczona będzie na uzyskanie środków, których Stolica Apostolska potrzebuje do należytego pełnienia służby wobec Kościoła. Jeszcze przedostatnie ogłoszenie. Planowane jest złożenie wniosku do Rady Miasta o nadanie imienia arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego placowi przed katedrą i kurią biskupią w Łomży w celu upamiętnienia stulecia powołania diecezji łomżyńskiej. Dla przypomnienia, ksiądz biskup Romuald Jałbrzykowski był pierwszym, który przyjął sakrę biskupią w katedrze łomżyńskiej. I jeszcze ostatnie ogłoszenia, ale zanim to ostatnie ogłoszenie, to zapraszam tutaj wszystkie dzieci obecne na mszy świętej w katedrze. Tak, śmiało, śmiało, śmiało, wyjdźmy tutaj przed schodki. Ministrantów też poproszę. Mikrofon bezprzewodowy, dobrze? Od brata. Wszystkie dzieci, bo mamy, słuchajcie, tutaj jedno ważne zadanie i misję do spełnienia. Zostawmy na chwilkę naszych rodziców, babci, dziadków, narzeczonych, sąsiadów. Ja wiem, że są wakacje, urlopy, są ministranci. Jest Tomasz też? Zdjęcia, dobrze? Tak. Mamy? Tak. Jesteśmy? Bo słuchajcie, jak słyszeliśmy dzisiaj, a może ja podejdę? Uno, dos, tres, działa. Dobrze, mikrofon. Jesteśmy na żywo, przypomnę. Śmiało, śmiało, śmiało, jeszcze bliżej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Do odważnych świat należy, a dzisiaj do odważnych nawet pewien prezent od kogoś nam bardzo bliskiego i drugiego. Kto przypomni, mili państwo, jakie dzisiaj mamy święto? Jakie dzisiaj mamy święto, poza tym, że to jest niedziela, Dzień Pański? Słyszeliśmy we wstępie do mszy świętej w modlitwie

0: Organiste, o piękne, pobożne życzenia śpiewane. Kto przypomni, jak ksiądz proboszcz ma na imię? Kto przypomni nasz z katedry? Jak?
1: Marian.
0: Jest więc księdzu proboszczowi Marianowi od dzieci najserdeczniejsze życzenia. Spróbujemy głośno powtórzyć za mną nasze życzenia, co? Tylko tak, żeby nas w radio słyszeli, w niebie i w ogóle tam wszędzie, gdzie są nasi bliscy. Dobrze, spróbujemy, tylko tak głośno. Drogi księże proboszczu.
2: Drogi księże proboszczu.
0: Marianie.
2: Marianie.
0: W dniu Twoich urodzin,
2: składamy Ci
0: najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej pięknej miłości. Niech każdy dzień będzie obfitował potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. Niech z Twojej twarzy nie znika ten uroczy uśmiech. Nawet się ksiądz proboszcz, patrzcie, jak
3: słuchajcie, przez całe 69 lat swego życia takich wspaniałych życzeń to jeszcze nie miałem. Proszę, brawa dla tych wszystkich odważnych naszych parafian.
0: Mamy kwiatki? Poprosimy Tomasza tak o wręczenie od nas i od dzieci kwiatów. I jeszcze pomodlimy się, co w intencji księdza proboszcza, ładnie, dobrze? O Boże błogosławieństwo, zdrowie. Wszyscy. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Bóg zapłać, więc nie rozchodzimy się. Możemy tu zająć te pierwsze ławeczki, bo po mszy świętej, po błogosławieństwie, dobrze, od księdza proboszcza coś słodkiego, dobrze, do kawy po obiedzie. Kawy jeszcze nie pijecie, ale coś słodkiego można zjeść. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Zapłać, niech Pan błogosławi. Pan z wami.
4: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: I włączmy się w ten piękny śpiew, dobrze, wszyscy, w intencji księdza proboszcza. Prosimy.

I kończymy naszą transmisję z parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Wiola Brzezińska już teraz na antenie Radia Nadzieja.

Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Łomżyńskiej katedrze. Jutro o godzinie 18:00 tradycyjnie transmisja Eucharystii z parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. Jeśli chodzi o mszę świętą, to pewne dzisiejsze wydarzenie w regionie również rozpoczęło się od mszy świętej, dokładnie w kościele parafialnym w Czyżewie. O godzinie 10:00 mszą świętą rozpoczęły się piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Partnerem strategicznym tych zawodów, tego wydarzenia jest województwo podlaskie, więc dziś do Czyżewa przyjechało setki miłośników koni, no i to wydarzenie wpisało się już, można powiedzieć, na stałe w krajobraz gminy. No ale więcej w rozmowie Wiktorii Małż, która dziś prowadzi terenowe, plenerowe studio Radia Nadzieja właśnie w Czyżewie. No i wysłuchamy teraz pierwszej rozmowy, którą Wiktoria w naszym studiu w Czyżewie przeprowadziła.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Nasze terenowe studio zawitało dzisiaj do Czyżewa, bo to właśnie tutaj odbywają się piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy, witam wszystkich państwa.
1: Panie burmistrzu, piąta edycja zawodów to już taki, można powiedzieć, mały jubileusz, czy można powiedzieć, że wydarzenie na dobre wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych?
2: Raczej tak, można tak stwierdzić, bo co rok nam przybywa uczestników, zwiększa się liczba, kategorie zostają te same, a uczestników jest więcej, więc no chętnie przyjeżdżają tutaj z bardzo daleka, no bo nawet ze 100 kilometrów od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec.
1: Bo zapisy trwały już wcześniej, ale tak. Jeszcze dzisiaj można na miejscu się zapisać.
2: Dzisiaj można było się zapisać, tak.
1: I tych uczestników zapisało się ponad 40 z tego, co słyszałam.
2: Tak.
1: Ale może być jeszcze więcej.
2: Może być jeszcze więcej. Nie wiemy dokładnie, szczegółów jeszcze nie powiemy, bo organizatorka tam cały czas zapisuje.
1: Tak, jakie znaczenie mają konie i tradycje jeździeckie dla historii tej części Podlasia?
2: No bardzo duże. Koń z człowiekiem żyje w symbiozie od tysięcy lat. Został udomowiony, jest to podstawowe zwierzę pociągowe, zwierzę, które no, dawało siłę i w uprawie gleby, w transporcie. I do dzisiaj te konie niestety przestały już. Natomiast jest wykorzystywany w jeździectwie, w rozrywce, w kipice. Ludzie chowają bardzo chętnie konie, bo to zwierzę jest chyba najbardziej przyjazne człowiekowi, jakie może być, jakie zostało udomowione.
1: Można powiedzieć, że ta pasja trochę wraca do łaski.
2: Tak.
1: Tak, pomimo tego, że jest jeździectwo, to też ta rywalizacja, sport, rekreacja również.
2: Tak, mamy... Mamy 5 kategorii, z czego dzisiaj 4 są amatorskie, ale jedna jest zawodowa.
1: Na wysokim poziomie
2: tak,
1: jednak i przygotowanie.
2: No, przygotowania są na wysokim poziomie, nawet sam pomiar czasu będzie elektroniczny co do setnej części sekundy, bo po prostu były tak niewielkie różnice, że czasami można było się pomylić, mierząc ręcznie. Dlatego wprowadziliśmy elektroniczny pomiar czasu przejazdu.
1: Mieszkańcy czekają, wyczekują na te wydarzenie?
2: Tak, jak widać przybywa mieszkańców coraz to więcej. Tu w szczytowym momencie, kiedy zawody się odbywają, jest naprawdę wokoło pełno ludzi.
1: Już chyba zawody wpisały się w ten kalendarz, jak rozmawialiśmy i chyba mieszkańcy traktują to wydarzenie jako ich święto.
2: Tak. Bardzo chętnie przychodzą. No, 5 lat to już jest 5. rok. To już jest no, jednak trochę czasu. Ludzie poznali, mieszkańcy zauważyli, że to jest fajna impreza. Można spokojnie, fajnie poświętować, spędzić tą niedzielę. A tym bardziej, że dzisiaj temperatura,
1: pogoda
2: jest
1: dopisała.
2: Piękna, wymarzona. 20 stopni, lekki wiatr, zachmurzenie. Dla koni i dla ludzi jest to optymalna temperatura.
1: Co prawda mamy połowę wakacji za nami, ale Czyżew jest otwarty kulturalnie i dzieje się tutaj bardzo dużo. Oferta
2: tak.
1: też jest bardzo...
2: W lipcu były Dni Czyżewa, dzisiaj mamy zawody w powożeniu zaprzęgami. 23 sierpnia będziemy odsłaniali pomnik osób wywiezionych na roboty przymusowe do obozów zagłady. Także no, dzieje się.
1: Panie burmistrzu, piąta edycja, za rok będzie kolejna?
2: Będzie. Już dzisiaj zaproszę.
1: Zapraszamy już za rok. Jak ważne jest właśnie dziś wspieranie takich wydarzeń, które przypominają o kulturze i tradycji?
2: No bardzo duże, wie pani. To jest historia. To jest historia może troszkę inna, bo historia czy narodowa, czy wojny, inne rzeczy. Natomiast to jest historia życia człowieka. Człowiek z koniem, tak jak mówiłem, żyje kilka tysięcy lat i ta symbioza jest, no, ja wiem, jako małe dziecko, młody chłopak, pracowałem koniem w gospodarstwie. Dopóki nie kupiliśmy ciągnika, to były to konie. Więc pracowałem, znam konie, wiem jak z nimi się obchodzić, jak się z nimi współżyje. Świetne zwierzęta.
1: Bo ja chciałam o to zapytać, czy właśnie pan burmistrz jest miłośnikiem
2: tak,
1: koni, ale jak
2: nie,
1: słyszymy...
2: Hodowcą nie jestem,
1: ale miłośnikiem
2: tak, bo pracowałem z końmi. Mój tata miał zawsze 2 konie i... A później, no jeszcze ja zaczynałem gospodarstwo na
1: konie. I też te konie były.
2: Tak, były nawet był ciągnik i były konie. Mhm. Był konie.
1: Tak. Tak, panie burmistrzu, skoro już rozmawiamy, korzystając z okazji, powiedzmy, co aktualnie dzieje się w Czyżewie? Jakie inwestycje są aktualnie realizowane?
2: No przede wszystkim inwestycje są drogowe. Bardzo dużo inwestycji drogowych jest realizowanych. Niektóre są już skończone, odbiory mieliśmy niedawno, a część jest w trakcie realizacji, no i jest w przygotowaniu. Też duże inwestycje są. Jest przede wszystkim przebudowa drogi krajowej przez Czyżew. To jest bardzo duża inwestycja, ponad 4 kilometry. Inwestycja kosztorysowo wyceniona prawie na 100 milionów. Także rozpocznie się prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. W tym roku będą wszystkie sprawy dopięte, dokumentacyjnie jeszcze wszystko gotowe. Również i inne inwestycje drogowe też są w przygotowaniach, także naprawdę mamy dużo, dużo.
1: Czyli te inwestycje drogowe to taka perełka.
2: Tak, tak jak mówiłem, koni się dzisiaj nie jeździ, nie pracuje, dzisiaj wchodzą coraz to większe, coraz to cięższe sprzęty i drogi muszą być coraz to lepsze. Nie ma odwrotu. Jest coraz to mniej ludzi, coraz to wydajniejsze maszyny wchodzą.
1: Skoro rozmawiamy o tym, co aktualnie jest realizowane, jakie plany na tą najbliższą przyszłość, jakie inwestycje, może jakieś marzenia?
2: Są marzenia. Chcemy wyremontować budynek szkoły podstawowej. Złożyliśmy wniosek o finansowanie i pierwszy raz nam się nie udało. Teraz mamy powtórnie złożony. Mam nadzieję, że nam się uda. Budynek wymaga przede wszystkim modernizacji, ocieplenia, wymiana okien, ogrzewania. Także to jest sprawa priorytetowa na przyszłość, oprócz tych drogowych. No też tutaj sprawy związane z obronnością, ze schronami, z magazynami. Też mamy plan budowy magazynów na potrzeby obrony cywilnej, ale również naszej gospodarki komunalnej, bo gospodarka komunalna się rozwija. Zakupujemy coraz to więcej nowych urządzeń, ciągników, bo są potrzebne. Dzisiaj ludzie niestety nie pracują łopatą i miotło, tylko maszyny. Nami.
1: A gdzie taki schron miałby powstać?
2: Planujemy budowę magazynu, a w dole pod magazynem ten schron.
1: Okej, dobrze. Panie burmistrzu, w takim razie już na koniec, zbliżając się na koniec naszej rozmowy, czego możemy życzyć dzisiejszym uczestnikom piątych amatorskich zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi?
2: Zwycięstwa.
1: Tylko?
2: Zwycięstwa, bezpiecznej jazdy, miłej zabawy. Dobrze spędzonej niedzieli.
1: I tego czasu życzymy. Ja oczywiście się również podpinam do tych życzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę z Państwem. Usłyszymy się już za chwilę.
2: Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego, miłej niedzieli.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Po reklamie.

0: Program.
1: Na antenie Radia Nadzieja, Mrozu, poza logiką, prawie 14 minut po godzinie 13 i przypomnijmy, że dziś w Czyżewie piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. O tym mszy świętej w kościele parafialnym to wydarzenie się rozpoczęło, następnie nastąpił uroczysty przejazd ulicami miasta na targowisko miejskie, bo tam te zawody się odbywają. Około 12 zostały otwarte, odbyła się prezentacja tych zaprzęgów. Zawody rozgrywane są w 5 kategoriach. Kuce single amatorzy, kuce pary amatorzy, single amatorzy i single zawodowcy, ale już teraz przenosimy się ponownie do terenowego, plenerowego studia Radia Nadzieja. Tam jest Wiktoria Małż z naszej radiowej redakcji. Proponuję, abyśmy wysłuchali kolejnej rozmowy.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Ponownie witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Mówimy dzień dobry również pani Elwirze Jakubiak, która jest sędzią.
2: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Tak, przypomnijmy oczywiście raz jeszcze, że tutaj w Czyżewie odbywają się piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia, więc może zapytam na początku, jakie konkurencje czekają dzisiaj zawodników?
2: Dzisiaj rozgrywamy 5 konkurencji. Są to single pary amatorzy, przepraszam, single amatorzy kuce, pary amatorzy kuce, pary amatorzy duże konie, single amatorzy duże konie i single zawodowcy.
1: Czyli to trudne konkurencje?
2: No dzisiaj postarałam się parkour ustawić taki, no, żeby mieli trochę co pomyśleć i jak dokładnie przejechać.
1: To jest 5. edycja i pani sędziuje już od początku.
2: Tak, sędziuję 5. raz, także mogę... Zmiana jakby nasza rocznica, bo to są 5. z kolei zawody, więc miejmy nadzieję, że te zawody będą się odbywać cyklicznie przez następne lata jeszcze.
1: To już trochę czasu minęło. Jak pani wspomina tą pierwszą? Co się też zmieniło na przestrzeni tych kilku lat? Uczestników jest więcej?
2: Uczestnicy zazwyczaj są ci pokolenia, bo mamy też zawodników niepełnoletnich, którzy jadą, startują kogoś z rodziny. No, w tym roku mamy już naprawdę profesjonalnie. Mamy fotokomórki, czyli czas jest łapany przez fotokomórkę, nie na stopery. Mam też sędziego właśnie od czasu. Nie muszę sama wszystkiego ogarniać, ja tylko patrzę porządek i czystość przejazdów, a czas mierzy drugi sędzia właśnie fotokomórkami.
1: Czyli tych młodych miłośników koni, jeździectwa jest coraz więcej?
2: Jest coraz więcej i sama wiem po sobie, bo też prowadzę stajnię, gdzie uczę jeździć konno i jest bardzo dużo właśnie takich nawet 5-6-latków, którzy przychodzą na konie, a tu nasza najmłodsza zawodniczka będzie miała 7 lat. Oczywiście ona jedzie pokazowo, poza konkursem, bo regulamin nie pozwala takim młodym zawodnikom dopiero 14 roku życia, ale na pewno ta dziewczynka już raz ją w Płonce Kościelnej właśnie jechała i w tym teraz ją też dopuściłam, żeby po prostu ludzie zobaczyli, że nawet te najmłodsze nasze pociechy też garną się do koni.
1: Czyli rodzice zaszczepiają miłość do koni.
2: Zaszczepiają i ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ sama pochodzę z koniarskiej rodziny, że się tak nazwę, właśnie tu z tych okolic, bo pochodzę z Krukowa. Mój prapradziadek też chował konie, mój pradziadek,
1: dziadek,
2: mama,
1: pokolenie.
2: Ja, teraz córka i moje wnuki też jeżdżą konno.
1: A jeżeli możemy powiedzieć o tym, jaki właśnie wpływ odgrywa takie spędzanie czasu ze zwierzętami, z koni, tych najmłodszych?
2: W tej dobie to jest naprawdę super świetna sprawa, bo wiadomo, młodzież i dorośli, no tylko komórki, internet, telewizja, zero jakiegoś takiego relaksu. Konie natomiast pozwalają się odprężyć, pozwalają nam poznawać naturę, bo jeżeli jedziemy czy bryczką, czy konno gdzieś w teren, jedziemy po polach, możemy obserwować przyrodę, roślinność i to jest takie odstresowanie się, dlatego mamy też tą hipoterapię, gdzie nam pozwala osobom, które potrzebują tej terapii.
1: I chyba coraz więcej osób też korzysta.
2: I to jest dobre i na psychikę, i na naszą po prostu fizyczne poruszanie się. Ja mam 60 lat i czynnie jeżdżę konno.
1: I chyba polecamy każdemu, żeby chociaż raz
2: akurat
1: spróbować.
2: Tak się składa, że czy powożenie, czy jazda konna, czyli od najmłodszych lat do powiedzmy tych daleko, daleko ponad 100.
1: A jeżeli chodzi o uczestników, o zawodników, zauważacie, że pojawia się u nich stres? Taka nutka też może rywalizacji?
2: To znaczy, ja znam tych zawodników od lat, bo tak jak mówię, w regionie sędziuję prawie wszystkie zawody w powożeniu, więc zawodnicy się powtarzają. to oni się już tak nie stresują. Wiem, że oni rywalizują między sobą, bo ten ma lepszego konia, ten ma fajniejszy zaprzęg. A propos właśnie zaprzęgów, mamy teraz coraz więcej takich profesjonalnych zaprzęgów, że nikt mi nie wyjeżdża jakąś tam bryką taką, która się rozpada, tylko już mają sportowe wagonetki, maratonówki, naprawdę bardzo fajne zaprzęgi, fajnie przygotowane konie.
1: Emocje wśród zawodników, ale konie, zwierzęta również odczuwają ten stres?
2: Koń odczuwa tak nasze emocje, koń odczuwa nasz lęk, naszą złość, nasz smutek i kiedy jesteśmy zadowoleni. Koń to wszystko odczuwa.
1: Pani Elwiro, na co w takim razie sędziowie zwracają największą uwagę podczas oceny przejazdu?
2: Przede wszystkim, wiadomo, jeżeli jest konkurent, my mamy w tej chwili konkurencję na szybkość, więc przejazd i żeby jak najmniej błędów było na bramkach. Czyli jeżeli zrzucona jest piłeczka, ewentualnie rozebrana jest bramka, wtedy do czasu ogólnego przejazdu dodajemy 5 sekund za każdą rozebraną czy po prostu błąd na bramce. Ale wynikiem ogólnym podajemy właśnie ten czas po doliczeniu błędów tych sekund karnych. Bo to jest na szybkość. No są jeszcze inne konkurencje, które mają swoje inne tam reguły i zasady.
1: Tak, ale oczywiście o tym pewnie byśmy musiały rozmawiać o wiele, wiele dłużej.
2: W ogóle o koniach to jest temat rzeka niekończący się, bo każdy tam on się zazębia i zazębia i zazębia.
1: Dokładnie. Zbliżamy się, coraz mniej czasu zostało do startu zawodów. W takim razie czego możemy życzyć zawodnikom?
2: No przede wszystkim dobrego przejazdu. I żeby nam pogoda też dopisała, ale tutaj, żeby była zdrowa i sportowa rywalizacja.
1: I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

serc mój święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

Marek Grzechuta na antenie Radia Nadzieja, 29 minut po 13 i przypomnijmy, że dziś w Czyżewie piąta edycja amatorskich zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Areną zmagań jest targowisko miejskie przy ulicy Cichej. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, wspierany przez Urząd Miejski, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czyżew oraz miłośników i hodowców koni na Podlasiu, a partnerem strategicznym jest województwo podlaskie. Przenosimy się więc do Czyżewa, tam w terenowym, plenerowym studiu Radia Nadzieja jest Wiktoria Małż. Wysłuchamy kolejnej rozmowy.

0: weekend. W dobrym nastroju.
1: Ponownie witamy, drodzy Państwo, z Czyżewa, bo to właśnie tutaj odbywają się piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi, a moim i Państwa gościem jest ksiądz proboszcz, ksiądz Krzysztof Karwowski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, szczęść Boże.
1: Księże, wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej. Dlaczego warto, żeby właśnie takie wydarzenia rozpoczynać od wspólnej modlitwy?
2: No, myślę, że w naszych parafiach, w naszym środowisku to jest naturalne. Wszyscy jesteśmy katolikami i chcemy na początku każdej uroczystości się pomodlić. Zresztą prosili o to sami hodowcy i sami organizatorzy, więc proboszcz z przyjemnością się zgodził.
1: Księże, czy sport i rywalizacja mogą iść w parze z wartościami chrześcijańskimi? A może powinny?
2: No, szczerze mówiąc, to pani mnie trochę zaskoczyła tym pytaniem. No to próbuję się teraz wczuć w rolę takiego duszpasterza sportu. Nie? No wiem, że są duszpasterze sportu.
1: Ale też jest duszpasterstwo miłośników koni.
2: Tak, i dużo księży też jeździ konno, więc zdrowa rywalizacja to jest jak najbardziej zgodna z naszymi wartościami. A jeżeli chodzi o takie jeździectwo, to tym bardziej, bo to jest wpisane w naszą tradycję.
1: Takie wydarzenia jak te dzisiaj tutaj w Czyżewie też pokazują, że potrafią jednoczyć lokalną społeczność.
2: No tak, to jest taka inicjatywa. To sami hodowcy koni, rolnicy skrzyknęli się, żeby mieć takie święto. Święto jeździeckie, ludzie się interesują i no to jest taka potrzeba wśród ludzi i to jest fajne.
1: A czy zauważa ksiądz, że coraz więcej młodych lokalną historią, kulturą tych swoich małych ojców?
2: Tak, może to nie procent, ale w tych miejscach i w tych parafiach, gdzie pracowałem, to wszędzie byli ludzie, którzy byli takimi pasjonatami lokalnej historii i kultury i ją kultywowali. I tak samo tutaj, w tym temacie końskim, tak samo na szczęście znajdują się ludzie. Ja tak widzę, że to jest kilka gospodarstw, kilku rolników w gminie, którzy ten temat podejmują i ciągle chce się im hodować konie.
1: Księże, jak wspomnieliśmy, istnieje ogólnopolskie duszpasterstwo miłośników koni. Organizowane są również bardzo często pielgrzymki konno chociażby. To chyba pokazuje, że ta tradycja jest wciąż żywa i wciąż pielęgnowana.
2: No tak, można powiedzieć, że koń był w Polsce odkąd istnieje nasza ojczyzna, zawsze były konie. No teraz wiadomo, że od kilkudziesięciu lat tych koni jest coraz mniej. Moje pokolenie jest chyba ostatnie, które pamięta taką pełną pracę końmi na polach. Wszystko od wiosny do jesieni, a nawet zimą była jakaś robota, na przykład konie pracowały w kieratach drewna. Więc nie było pracy na roli. No i teraz by było tak dziwnie, gdyby ten koń tak zupełnie znikł z naszego krajobrazu. No i super, że są ludzie, którzy te konie ciągle hodują i kultywują tradycję.
1: W szczególności młodym pokoleniom mogłoby się wydawać to totalną abstrakcją.
2: No tak, bo nie wiem, czy pani słyszała, że w takiej staropolskiej encyklopedii chyba z XVI albo XVII wieku było hasło koń i autor tej encyklopedii, też ksiądz, uznał, że nie ma potrzeby pisać w tej encyklopedii, co to jest koń, tylko napisał pod tym hasłem: koń jaki jest, każdy widzi. Więc wszyscy...
1: Nikt wtedy jeszcze nie myślał, że to tak może wyglądać.
2: Wszyscy wiedzieli, co to jest koń i każdy, dla każdego koń był czymś normalnym. A dzisiaj...
1: Ale czasy się zmieniły.
2: Czasy się zmieniły i dzisiaj, gdyby nie takie zawody jak dzisiaj, tych kilku pasjonatów, to nie tylko dzieci, ale i młodzież, no to by widziało konia tylko w telewizji.
1: Dokładnie.
2: Dlatego te zawody są potrzebne.
1: Księże, ważnym elementem tuż po mszy świętej jest również poświęcenie tych zaprzęgów.
2: No tak, poświęcenie tak ogólnie No bo co to jest poświęcenie? No to poświęcenie to jest takie przeznaczenie tej, no jakiegoś przedmiotu czy jakiejś rzeczywistości na służbę Bogu i takie zobowiązanie, że będzie się tak w takim Bożym duchu tego używać. I tak samo tutaj, no. Ludzie chcą pewnie na tych zawodach występować tak fair i też no, jak w każdej innej ludzkiej dziedzinie życia chcą prosić o to błogosławieństwo.
1: Księże, jak słyszymy już za chwilę, już za moment rozpoczną się zawody, czego możemy życzyć uczestnikom?
2: No na pewno każdemu uczestnikowi zawodów sportowych zależy na zwycięstwie, ale... Chyba można po prostu wszystkim życzyć dobrej zabawy, ponieważ ja sam kiedyś hodowałem konia i trochę jeździłem, to znam takie przysłowie.
1: Czyli ksiądz również miłośnik i pasjonat.
2: Tak, jestem miłośnikiem konia i znam takie przysłowie, które mówi, że największe szczęście na świecie na końskim siedzi grzbiecie. No tutaj wprawdzie nie są to zawody jeździeckie, więc uczestnicy nie siedzą na tym grzbiecie i w siodle, ale na bryczce, ale to na jedno wychodzi. Więc życzymy im dużo frajdy, dużo radości, ale też zwycięstwa
1: i to chyba najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

0: Neil Horan zaprezentował się na antenie radia Nadzieja. Za niespełna 18 minut będzie godzina 14. Powiedzmy teraz o tym, że 101 880 000 złotych, tyle według licznika umieszczonego na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy. W Łomży w ciągu ostatnich 5 lat to jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPEC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, mówi prezes ciepłowni Radosław Żegalski.
1: Ta różnica to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać. I na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
0: Prezes MPEC podkreśla, że spółka cały czas poszukuje nowych rozwiązań technicznych, ale te, które miałyby wpłynąć na cenę ciepła, zostały jak na razie wyczerpane. Posłuchajmy.
2: Tak naprawdę my już walczymy o jakieś tam złotówki i za każdym razem jak robimy, to po prostu no i ci, którzy nam pomagają w tym, na końcu zawsze stwierdzają, że jest na tyle dużo już zrobiono, że ciężko jest po prostu wydusić coś jeszcze. Także to z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wkurza, bo nie możemy z czymś znowu po prostu wyjść, ale pracujemy nad tym.
0: Licznik oszczędności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży jest

0: Wczoraj rozpoczął się w Polsce miesiąc abstynencji. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych, zachęca do dobrowolnej rezygnacji z napojów alkoholowych przez 31 dni. Podkreśla, że ważne jest, aby to wyzwanie usłyszeli ci, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, gdyż jest to gest solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem.
1: Blachnicki wyjaśniał, że w tej decyzji chodzi o podanie ręki słabemu bratu. Mówił, jest wśród nas mnóstwo słabych braci, alkoholików, potencjalnych alkoholików, tych, których picie kończy się tragicznie, którzy nie potrafią się sami oprzeć pokusie, nie potrafią zrozumieć, jak można nie pić. Wszyscy oni czekają, żeby ktoś podał im rękę. I tylko nowi ludzie, którzy potrafią ofiarnie kochać, którzy stać na wyrzeczenie i na podanie ręki bliźniemu, mogą przynieść ratunek.
0: Eksperci zwracają uwagę na to, że w Polsce alkohol jest za bardzo dostępny. Jego średnie spożycie w naszym kraju jest większe od średniej unijnej. Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, która od lat ma styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu, mówi, że liczba punktów jego sprzedaży i brak jakichkolwiek ograniczeń wpływa na spożycie.
2: No ja tutaj powołuję się na badania, które prowadziły Szwecja, chociażby takie kraje, które same miały problem z alkoholem. No i tam wiemy, że jest sklep od sklepu, jest bardzo daleko oddalony, także są ustalone godziny, że alkohol nie jest czymś takim, jak u nas na przykład zachodzimy do sklepu, jak w Polsce, i on stoi sobie tam przez cały dzień, tak, i kupując, nie wiem, mąkę, cukier, można włożyć do torby, tak, i butelkę alkoholu właściwie w każdym momencie, od rana do wieczora.
0: W Polsce na jedną osobę przypada się średnio 11,7 litra czystego alkoholu, gdy podczas średnia unijna to około 10 litrów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Anita Lipnicka, na antenie Radia Nadzieja, prawie 2 minuty po 14:00, drugi dzień z rzędu nalotów Izraela na Strefę Gazy. W dzisiejszych zginęło 9 osób według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia, taki przeprowadzono w pobliżu miasta Gaza, a także Deir al-Balah w centrum regionu oraz Khan Yunis na południu. W tym ostatnim mieście miał zginąć 9-letnie dziecko i jego 2 rodziców. Według izraelskiej armii naloty były wymierzone w dowódców Hamasu. Nie wydaje się, by Izrael chciał wstrzymać ataki w Strefie Gazy. Minister energii powiedział, że jego kraj kontrolujący 70% regionu chce pełnej kontroli nad strefą. Mimo formalnego zawieszenia broni w Strefie Gazy w październiku ubiegłego roku, Izrael kontynuuje ataki, w których zginęło ponad 1200 Palestyńczyków. W ostatni czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił kolejny sukces w negocjacjach pokojowych. Hamas miał się zgodzić na rozbrojenie organizacji, a zapowiada jednak, że zrobi to dopiero po wstrzymaniu izraelskich nalotów i wycofaniu się na ich pozycje uzgodnione w rozejmie. Strona izraelska chce, by kolejność była odwrotna.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Tym razem Dermot Kennedy na antenie Radia Nadzieja. Do 5 wzrosła liczba ofiar wczorajszego zamachu w Moskwie. Według ukraińskich mediów mógł w nim zginąć m.in. dowódca wojsk prowadzących masakrę w ukraińskiej Buczy w 2022 roku, Aleksander Czajko. Wcześniej mówiono o 3 ofiarach śmiertelnych. Według nieoficjalnych rosyjskich źródeł zbliżonych do sił bezpieczeństwa kolejne 2 osoby zmarły w szpitalu. 6 jest w stanie ciężkim. Lekarze walczą o ich życie. Mer Moskwy Siergiej Sobianin nazwał w mediach społecznościowych atak brutalnym zamachem terrorystycznym. Zapowiedział też zbadanie, kto stoi za atakiem i rozliczenie tych osób. Do ataku doszło w jednej z moskiewskich restauracji. Ukraińskie media i część rosyjskich podają, że w trakcie ataku trwało tam przyjęcie urodzinowe właśnie generała Aleksandra Czajki. Generał Czajko jest sądzony na Ukrainę nie zaocznie za zbrodnie wojenne. Na początku wojny w 2022 roku miał dowodzić wojskami przeprowadzającymi masakrę w Buczy pod Kijowem. Od maja dowodzi rosyjskimi siłami powietrznymi i to właśnie objęcie nowej funkcji oraz wypadające pod koniec czerwca 55. urodziny miał wczoraj świętować w moskiewskiej restauracji. Nie wiadomo, czy przeżył. Kanał na Telegramie Nowaja Płoszczac, który publikuje informacje zza kulisów rosyjskiej władzy, twierdzi, że dowódca uszedł z życiem, bo chwilę wcześniej dostał wiadomość o zamachu na komunikatorze Telegram. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji mieli zginąć oboje. Na razie nie wiadomo oficjalnie, kim są pozostałe ofiary. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, 13 minut po 14.

0: To niedzielne sierpniowe, letnie popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. James Morrison na naszej antenie. Teraz o ważnej, myślę, zdecydowanie rocznicy. 82 lata temu, 2 sierpnia 1944 roku, warszawscy powstańcy zdobyli gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych. Żelbetowy kompleks z podziemnymi schronami położony na wzgórzu w północnej części Śródmieścia stanowił w czasie wojny obiekt strategiczny. Na ogrodzeniu budynku do dziś widnieją ślady po pociskach pochodzące z powstania warszawskiego. Od chwili zdobycia przez powstańców budynek przy ulicy Sanguszki 1 stał się redutą PWPW, która broniła dostępu siłom wroga do Starego Miasta. Blisko miesiąc PWPW była strategicznym bastionem, a także schronieniem dla prawie 1000 cywilów, szpitalem dla rannych i ośrodkiem zaopatrzenia w żywność dla powstańczej starówki. Działała tam także wytwórnia butelek zapalających. Niemcy odbili gmach wytwórni 28 sierpnia z użyciem wojsk pancernych, dysponując przy tym 8-krotną przewagą liczebną. Po wejściu do wytwórni Niemcy obrzucili granatami szpital znajdujący się w podziemiach gmachu, w tak zwane schronie prezydenckim, kierowany przez dr Hannę Petrynowską, pseudonim Rana. Rannych i personel bestialsko wymordowali. W podziemiach gmachu schroniło się blisko 1000 mieszkańców Warszawy. Ludność cywilną Niemcy skierowali do garbarni przy ulicy Okopowej, gdzie osoby starsze, niedołężne lub chore rozstrzelali. Pozostałych wywieźli do obozów. W walkach o redutę wzięło udział ponad 600 ludzi z różnych oddziałów powstańczych. Zginęło od 80 do 100 żołnierzy. Tymczasem po raz 20 już warszawiacy piosenkami uczcili pamięć o powstaniu warszawskim na placu Piłsudskiego. Na koncercie wczorajszym warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Zebrało się wielu mieszkańców stolicy, ale też gości z całego kraju.
1: Podzakowanego, tak naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało.
2: Już od kilku lat przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
3: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
4: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie i...
5: Nie no, tutaj jest po prostu cudowna atmosfera, tak? Wszyscy te powstańcze piosenki śpiewają, ale jeszcze są te wspomnień powstańców i to jest wspaniałe.
6: Zdrawicza z Wielkopolski. To było nasze marzenie, żeby przyjechać tu i śpiewać, bo przez całe lata wcześniej oglądaliśmy tylko w telewizji. No i chyba wszyscy przyjechali po jedno, żeby się może nie bawić, ale żeby oddać hołd, pośpiewać.
7: Wolny będzie, kto umiera wolnym już.
0: W koncercie zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego wzięły udział tłumy warszawiaków, ale też powstańcy i przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim z rodziną.

0: Dobre myśli, Liber, Sylwia Grzeszczak, jest 14.32, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę. 8 zł za litr, dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną paliwa, tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywrócić ma mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński mówi, że postawa rządzących jest niezrozumiała, bo z drożyzną na stacjach mamy do czynienia teraz.
1: Postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
0: Mechanizm ceny paliwa niżej, który obowiązywał do 30 czerwca, przewidywał obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzą maksymalne ceny paliw. Teddy Swims, a później Callum Scott na antenie Radia Nadzieja.

0: Pytałam skąd i jego utwór Roots. Za chwilę sięgamy na półkę z polską muzyką. Igo na antenie Radia Nadzieja zaprezentuje się, ale wcześniej wybiegamy wraz z Robertem Lewandowskim na piłkarskie murawy. Robert Lewandowski zdobył 2 gola, jego Chicago Fire wygrał przed własną publicznością Charlotte FC 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ligi MLS. Kapitan reprezentacji Polski premierową bramkę w tych rozgrywkach zdobył w 20 minucie, doprowadzając do remisu 1-1. W 68 ustalił wynik spotkania. Tak mówił o swoim występie.
1: Każda pierwsza bramka w moim nowym klubie zawsze jakby jest dedykowana mojemu tacie, który gdzieś tam na pewno patrzy na mnie z góry, tak samo było dzisiaj, więc na pewno to wiele dla mnie znaczy. Trochę wiedziałem, że jakby dla mnie to jest ciągle okres przygotowawczy. Oczywiście te 3 tygodnie to jest duża różnica i w tym tygodniu naprawdę fajnie popracowałem. Tu czułem już na treningach w nogach, że jest więcej siły, że więcej powera i to czułem, więc myślę, że chyba każdy, kto się zna na tym scenarze, to chyba tak samo na to patrzy, że jednak trochę potrzebuje czasu zgrania z drużynami, też fizyczności złapać i przede wszystkim też koledzy wcześniej zaczęli treningi dużo wcześniej, więc ja musiałem trochę doskoczyć do ich poziomu, ale też się oswoić jakby z klimatem i ze wszystkim. Więc jakby wiedziałem, że po tych 3 tygodniach powinno to lepiej wyglądać, a dzisiaj na boisku na pewno czułem się dużo lepiej i myślę, że z każdym meczem gdzieś te nasze automatyzmy będą wypracowane i mam nadzieję, że będę się też jeszcze lepiej czuł, tych więcej okazji będzie i kolejne bramki będą przychodziły.
0: Dodajmy, że było to 3. spotkanie Lewandowskiego w barwach strażaków, ale 1. na swoim stadionie. Igo na antenie Radia Nadzieja.

0: To grupa The Calling, połowa wakacji już za nami, to dla wielu czas odpoczynku, podróży i spotkań z bliskimi, jednak wakacyjna przerwa nie powinna oznaczać przerwy od wiary i relacji z Panem Bogiem. Kapłani zachęcają, by nawet podczas urlopu znaleźć chwilę na modlitwę, udział we mszy świętej czy osobiste spotkanie z Bogiem, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
1: Myślę, po pierwsze, trzeba sobie postawić pytanie, na ile Bóg jest dla mnie kimś ważnym, na ile Pan Bóg jest dla mnie osobą ważną. Jeżeli tak, to na pewno znajdę czas, aby do Niego się zwrócić przez moją modlitwę, przez te relacje, które powinny być częścią mojej codzienności, bez względu na to, czy jest to, powiedzmy, rok szkolny, czy to jest czas pracy, czy jest to czas właśnie urlopu, czy też czas wakacji.
0: Ksiądz Jan zwraca również uwagę, że we współczesnym świecie z pomocą wychodzą również media społecznościowe.
1: Modne słowo, posurfować po internecie, ale nie szukając jakichś tam sensacyjnych rzeczy, jakichś rozrywkowych, przyjemnościowych, ale poszukać coś, co by było takim trochę pogłębieniem wiary, możliwością poznania czegoś związanego z życiem Kościoła. Świat internetu jest bardzo, bardzo obszerny i naprawdę bardzo wiele takich wartościowych rzeczy można tam znaleźć. Może właśnie warto od tej strony także spojrzeć na czas wolny od pracy, wolny od obowiązku.
0: Jeśli wakacje spędzamy z dala od domu, także za granicą, warto wcześniej sprawdzić, czy w pobliżu miejsca naszego pobytu znajduje się kościół i czy jest tam sprawowana msza święta w języku polskim. Chciałbym teraz, abyśmy zagrali w hołdzie powstańcom warszawskim. Barta Szymoniak, ten utwór zatytułowany jest Wiatr, coraz bliżej 15, a więc już niebawem przeniesiemy się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy radia Nadzieja. Miłosierny Boże, daj radość życia wiecznego w niebie świętej pamięci Reginie, Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencje Panu Bogu. Wiadomo. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysława i tatę Antoniego, Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Maria, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki. Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo dla Roberta, Boże błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla syna Tomko z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadzia i Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Szyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, za świętej pamięci Stanisława Zaręba, Józefa Morzydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadzia Serafin. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne. Wyproś życie wieczne księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O łaskę, zdrowie i dalsze opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej, od Arnieba na świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzina, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla wnuków modlą się dziadkowie. O miłosierdzie Boże i łaskę zdrowia dla Adama modli się rodzina. O zdrowie Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, dla wnuka i Arka, o zdrowie i opiekę Bożą dla Agnieszki, o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Martynki. I jeszcze jedna z intencji, w intencji świętej pamięci Michała Nawrockiego, podopiecznego środowiskowego domu samopomocy z Łomży.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest. Panie Jezu Chryste, miłosierdzie wcielone i ukrzyżowane, Ty najpełniej w tej godzinie ukazujesz, czym naprawdę jest miłosierna miłość, ile ona kosztuje, jak wielka powinna być. Wydaje się nam, że to miłosierdzie, które objawiasz nam z wysokości krzyża, jest zbyt trudne i dla nas nieosiągalne. Ogarnia nas lęk na samą myśl, że i nas może kosztować tak wiele. Szukamy więc czasami łagodniejszej wersji miłosierdzia, licząc na Twoją wyrozumiałość, a może raczej na pobłażliwość. Wolimy raczej akcje humanitarne, charytatywne, dobroczynne, niż prawdziwe miłosierdzie. Miłosierdzie nie tylko kosztuje poświęcenia, wysiłku, czasu, serca. Ono też wymaga rozeznawania, podjęcia ryzyka, nieraz wielkiej ofiary, ale przede wszystkim upodobnienia się do Ciebie. Tak. Ty ukazujesz, że prawdziwe miłosierdzie ma wymiar krzyża. Czy więc Twoje zaproszenie skierowane jest także do nas, ludzi słabych? Tak. Ty ciągle odpowiadasz tak samo. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest. Pragniesz, abyśmy podjęli trud prawdziwego miłosierdzia. Aby to nasz był wspólny trud. Byśmy razem z Tobą nieśli krzyż i razem z Tobą doszli do poranka zmartwychwstania. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, udziel Kościołowi żywej wiary w Twoją moc i opiekę, abyśmy odważyli się świadczyć miłosierdzie wszystkim, których postawisz na drogach naszego życia. Spraw, abyśmy nie bali się trudu, ofiary, bo potężna jest przecież Twoja łaska, większa niż nasza słabość. W strumieniach krwi i wody zanurzamy całą ludzkość, aby otworzyła się na piękno i bogactwo Twego miłosierdzia, które jest zdolne budować na ziemi cywilizację miłości.

0: wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, w pracy, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław Panie naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu. Sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Udziel potrzebnych łask chorym, cierpiącym, konającym. Otwórz bramy nieba zmarłym, zwłaszcza tym, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Ewgefater, ich obhöre dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Du sei schmerzhaftes Leiden. durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Pana i Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas.

dobro najwyższe. Pragnę Cię kochać tak, jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą wolą Twoją. Śpiewam Ci w swej duszy nieustanny hymn i nikt się tego ani domyśli, ani zrozumie. Śpiew mojej duszy jest znany tylko Tobie, o Stwórco mój i Panie. O mój Jezu, wkładaj sam słowa w usta moje, abym mogła Cię godnie uwielbiać.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Już za kilka chwil audycja Słowo Życia, więc będziemy mogli dzisiejszej Ewangelii wysłuchać. Ewangelia będzie opatrzona komentarzem biblisty księdza Jana Krupki, a chwilę później ksiądz Marcin Marsołek i refleksja trzeźwościowa. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Hubert Chojnowski, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują obchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chlebę, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Wszyscy jedli do syta, a z tego, co pozostało, zebrane 12 koszy pełnych ułomków. Tych zaś, których jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
2: Wy dajcie im jeść. Tak właśnie Jezus zwraca się do apostołów, kiedy oni przyszli do Niego, mówiąc o tym, że trzeba by rozesłać zgromadzonych ludzi do domów, aby oni postarali się o to, by zaspokoić swój głód. Uczniowie na pewno mają świadomość tego, że sami nie są w stanie spełnić Jezusowe polecenie. Nie spełnią tego, jeśli będą liczyć tylko na własne siły i możliwości. 5 chlebów, 2 ryby. To nie jest wiele w porównaniu z wielką liczbą zgromadzonych ludzi. Jednak Pan dokonuje rozmnożenia chleba i ryb i wtedy okazuje się, że uczniowie mogą zrobić to, co im Jezus wcześniej powiedział. Mają bowiem w rękach swoich pokarm, który mogą przekazać innym. Mają coś, co dostali od Jezusa. Wy dajcie im jeść. Warto pamiętać o tym, że Pan nasze ręce też daje różne dary, talenty, umiejętności. Daje to, co może posłużyć obdarowaniu innych, to, co może posłużyć wsparciu, pomocy naszym bliźnim. O tym nie możemy zapominać. Mamy bowiem innych obdarzać. Mamy dzielić się tym, co sami posiadamy, z tymi, których spotykamy na drogach życia. Jako uczniowie Pana, jako należący do Kościoła Świętego, przez Chrystusa wezwani jesteśmy do tego, by okazywać miłość bliźnim. Jesteśmy wezwani, by własną wiarę ukazywać w czynie dnia codziennego. Spróbujmy się zastanowić więc, jak możemy odpowiedzieć na Chrystusowe wezwanie skierowane do każdego z nas. Okazać serce, dzielić się z bliźnimi, dawać tym, których spotykamy w naszym codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Sierpień miesiącem trzeźwości. To już drugi dzień sierpnia. Zapraszam do refleksji o trzeźwości, czyli o życiu. Jeszcze żyjemy. Żyj i daj żyć innym. O czym dziś chcesz usłyszeć? Zapomniałem się wczoraj przedstawić. Nazywam się Marcin Marsolek. Nie jestem celebrytą. Nie napisałem jeszcze książki. Uwielbiam lato, bo mogę pływać. Wtedy odpoczywam i zdrowieję. Denerwują mnie ludzie nad wodą, którzy śmiecą, którzy wrzucają puszki do wody. Czy ludzie muszą śmiecić? Kim jestem? 38 lat. Jestem kapłanem, psychoterapeutą, filozofem. Można powiedzieć Bożym ogrodnikiem. Kocham Boga, próbuję kochać ludzi, choć jeszcze nie wszystkich potrafię. Całe życie ratuję ludzi. Wyciągam ich z kłopotów, które spowodowało w ich życiu uzależnienie. Uwielbiam jazdę na rowerze po lesie. Las to Boża apteka, najzdrowsze środowisko. Lubię swoje życie, dużo pracuję. Codziennie słucham cierpiących ludzi, bezradnych, czasami przegranych. I próbuję przywrócić im nadzieję życia. Można powiedzieć, jak żyć, panie premierze, jak żyć? Trzymać się Pana Boga i dobrych ludzi. Dlaczego ta audycja, te rozmyślania? Bo chcę się z wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Może one ci się przydadzą. Powiedz mi, kiedy człowiek przestaje być człowiekiem? Jak stanie się alkoholikiem? Jak przestanie kochać? Jak zrezygnuje z wiary? Nie. Jak przestanie samodzielnie myśleć? Jak przestanie wyciągać wnioski ze własnych błędów i doświadczeń? Jak przestanie podejmować dobre decyzje i przestanie brać odpowiedzialność za życie? Całe życie ćwiczę sztukę trzeźwego życia. Co to jest trzeźwość? Trzeźwość to styl życia, to życie oparte na sprawnym, zdrowym rozumie i sprawnym sumieniu. Zdrowy rozum to taki rozum, który analizuje rzeczywistość pod kątem prawdy, wartości, wyciąga wnioski ze swoich doświadczeń i z doświadczeń innych ludzi, zamienia je w mądrość życiową. A zdrowe, sprawne sumienie to takie sumienie, które odróżnia dobro od zła, umie wybrać dobro, wstydzi się zła, odrzuca zło, a ze swoich upadków jak najszybciej powstaje. Kiedy mamy poczucie winy, to je naprawiamy. To jest zdrowe sumienie, które kieruje się dekalogiem, wartościami. Trzeźwy człowiek rozwija swoje życie do pięknej formy. Potrafi się dzielić, kochać, ale też wymagać. Staje się szlachetnym człowiekiem. To jest trzeźwy człowiek. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy trzeźwych ludzi, trzeźwych polityków, trzeźwych sędziów, trzeźwych urzędników, trzeźwych sąsiadów, domowników. Daj nam Boże jak najwięcej trzeźwych ludzi. Ale czy ja sam mam trzeźwy styl życia? Sierpień miesiącem trzeźwości. Noga z gazu. Nie wolno jechać na podwójnym gazie. Nigdy, nigdy. Przestań być pesymistą. Nie oceniaj, ale doceniaj. Do zobaczenia.

matka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszy siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
0: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Długo zastanawiałem się, od którego utworu Tomasza Stańki rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie. Zdecydowałem się na Last Song, kompozycja Stańki pochodząca z wspaniałego, niezwykle ważnego albumu tego artysty zrealizowanego w grudniu 1975 w niemieckim studiu w Ludwigsburgu. Oczywiście jest to album Balladyna. Pierwszy album Stańki nagrany dla tej kultowej monachijskiej wytwórni ECM. Wydany został w 1976 roku, a po wielu latach wytwórnia ta wydaje go ponownie, ale tym razem w wyjątkowej, ekskluzywnej serii jako ECM Touchstones, czyli z cyklu reedycji najważniejszych albumów wydanych przez tę szacowną wytwórnię w całej jej historii. Płytę Balladyna wiele lat temu prezentowałem w całości. Kilkukrotnie też powracałem w audycji do poszczególnych nagrań z niej. Przypominam skład muzyków rejestrujących album. Lider Tomasz Stańko, trąbka, Tomasz Szukalski, saksofony tenorowy i sopranowy, Dave Holland, kontrabas, Edward Vesala, perkusja. Obecnie z tej czwórki wspaniałych muzyków pozostał przy życiu jedynie Dave Holland. Od nagrania tego albumu, co jak mówiłem, miało miejsce w grudniu 75, Tomasz Stańko nie nagrywa dla ECM-u przez okres 19 lat. W międzyczasie w różnych wytwórniach wydaje, jak naliczyłem, 18 płyt. Dopiero w maju 94 realizuje ze swoim szwedzko-brytyjsko-polskim kwartetem piękny album Matka Joanna, to muzyka inspirowana filmem Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów z 61 roku. A 8 miesięcy później, w styczniu 96, nasz wspaniały artysta z tym samym kwartetem, którego skład wymienię, realizuje następny, trzeci już album dla ECM-u, zatytułowany Leosia. I powiem od razu, bo chyba nie potrafię być w tej kwestii powściągliwy. Jeśli poprzednie albumy Stańki można określić jako piękne, wspaniałe, to Leosię nazwałbym prawdziwym klejnotem nie tylko w całej twórczości Tomasza Stańki, ale można ją postawić wśród największych klejnotów wydanych przez ECM od początku istnienia tej wytwórni i z pewnością jest to jedna z najważniejszych płyt europejskiego jazzu. Oto skład muzyków. Lider Tomasz Stańko, trąbka, dwaj szwedzcy muzycy, pianista Bobo Stenson i kontrabasista Anders Jormin oraz tak jak Stańko nieżyjący już brytyjski perkusista Tony Auxley. Jak widać, postacie niezwykle znane nie tylko w Europie, ale na świecie. Tomasz Stańko zadedykował tę płytę swojej niedawno wtedy zmarłej matce, która miała na imię Eleonora. Stąd tytuł płyty Leosia. Otwiera ją kompozycja Stańki Morning Heavy Song. Utwór ten po raz pierwszy pojawił się 3 lata wcześniej na wydanej przez Govee Records płycie Bossonosa and Other Ballads, nagranej w identycznym składzie. Pierwsze akordy Stensona nadają nastrój całej płycie, jej głębie. Spokojna trąbka Stańki prowadzi przez cały czas szeroką, piękną melodię. Smutną, wręcz pogrzebową. Solo fortepianowe Stensona idealnie w duchu mistycznej poetyki tej kompozycji i całego albumu.

Lipiec w polskim jazzie, myślę, że wielu osobom, jeśli nie każdemu, kojarzy się z Tomaszem Stańką, bo gdyby żył, to 11 lipca obchodziłby swoje 84. urodziny. Jednak w następnym tygodniu, w środę 29 lipca, minie 8 lat od jego śmierci. Jak widać, to nie są tak zwane okrągłe rocznice. Pamiętać będziemy zawsze i chyba najlepiej pamięć uczcić jego muzyką. Oto następny, drugi utwór na płycie. Również jest to kompozycja Stańki o tytule Die Weisheit von Comte Latremont. Z niemieckiego można przetłumaczyć Mądrość hrabiego Latremont. Chodzi tu oczywiście o francuskiego poetę, hrabiego de Latremont, właściwie nazwę.

Najbardziej kontrowersyjnym dziełem La Tremont. Otóż jego literacki bohater, Maldoror, jest postacią zdecydowanie mroczną, odrzucającą wszelkie konwencje, wszelką moralność. Tak też ten utwór jest zdecydowanie ponury, mroczny. Po dłuższym wstępie instrumentów perkusyjnych trąbka stańki jest pełna dramatu, rozdzierającej ekspresji. Wspaniała, pełna jakiegoś żalu jest późniejsza długa wypowiedź pianisty Boba Stensona z towarzyszącymi mu Jorminem i Auxleym. Mimo mroczności powieści pieśni Maldorora wybrałem z niej bardzo krótki, niemroczny cytat. Będziesz spać, kiedy zechcesz, przy dźwiękach niebiańskiej muzyki.

mistycyzm muzyki Tomasza Stańki w utworze Die Weisheit von Licant Latremont. Właściwie mistycyzm, cudowny mistycyzm całego tego albumu. Przed nami trzecia kompozycja Tomasza Stańki. To niezwykle poruszająca i swoją śpiewnością piękna ballada Eferfal to Maria. Pożegnanie z Marią. Jak nie trudno domyślić się, utwór oparty na muzyce skomponowanej również przez Stańkę do filmu Filipa Zilbera Pożegnanie z Marią z roku 93. Filmu wiadomo opartego na podstawie tragicznego opowiadania Tadeusza Borowskiego. W 1994 roku wydany został w Polsce również przez Govi Records album Tomasza Stańki zawierający w całości ścieżkę dźwiękową do tego filmu, nagraną z plejadą polskich muzyków, m.in. z Tomaszem Szukalskim, Maciejem Strzelczykiem, Januszem Skowronem, Leszkiem Możdżerem, Andrzejem Cudzichem. W nagraniu z płyty Leosia wszystko wydaje się być idealne w tej balladzie. Wstęp Stańki, ciche, ale jednak przyprawiające o dreszcze brzmienia akordów fortepianu pod palcami Stensona, głęboki bas Jormina, poetycko wybrzmiewający oraz niezwykle oszczędna perkusja Oxleya. Jest to jedna z tych melodii Stańki, które pozostają w uszach słuchacza na długo.

To były trzy po kolei kompozycje Stańki. Czwarty utwór wykonany jest przez duet. Nietypowy wydawać by się mogło, bo duet perkusyjno-kontrabasowy. Jest to ich wspólna kompozycja Tony'ego Oxleya i Andersa Jormina, zatytułowana Brace, klamra. Brzmienie kontrabasu Jormina zawsze było piękne, oszczędne i wybrzmiewające pizzicato, chociaż w tym utworze są też fragmenty, w których Jormin chwycił za smyczek. Natomiast przyznać muszę, że zaskoczyła mnie na tej płycie gra Oxleya. Zawsze, przynajmniej w nagraniach, które wcześniej słyszałem, był bardzo ekspresyjny, żywiołowy, tutaj jak najbardziej powściągliwy i wyraźnie uduchowiony.

W następnym nagraniu zatytułowanym Trinity, czyli Trójca, do tego duetu artystów dochodzi pianista Bobo Stenson. I jest to już wspólna kompozycja tej trójki Auxleya, Jormina i Stensona. Być może wyimprowizowana przez nich. Rzecz charakterystyczna. Tomasz Stańko jest liderem, a dwa nagrania na płycie zarejestrowane są bez jego udziału. No ale duch, klimat tej kompozycji z pewnością nakreślony przez Stańkę jest podtrzymywany. Nasuwa się skojarzenie z koncertami Milesa Davisa, przynajmniej w pewnym okresie. Miles zagrał kilka nut i na jakiś czas zszedł z estrady, udał się za kulisy. W tym czasie pozostali na scenie muzycy jego zespołu, grali tak, jakby on cały czas na niej przebywał. Słuchamy Trinity. Dużo przestrzeni, indywidualność każdego z muzyków, a zarazem niesamowita współpraca, słuchanie siebie nawzajem, gra w pełni zespołowa.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.
1: W brytyjskim przewodniku o jazzowych arcydziełach wszechczasów Penguin's Guide to Jazz on CD płyta Leosia zdobyła najwyższą notę. Tomasz Stańko powiedział tak, cytuję. Według mnie i Manfreda również to jest najlepsza płyta w tym kwartecie. Chodziło oczywiście o Manfreda Eichera, szefa ECM. Cztery pozostałe kompozycje z albumu przedstawię za tydzień, a teraz szóste z niego nagranie. To wspólna kompozycja Stanki, Auxleya i Jormina zatytułowana Forlorn Walk. Smutna wędrówka. Chyba tak można przetłumaczyć. Zdecydowanie najkrótszy utwór na płycie, zaledwie dwuminutowy i w charakterze inny w stosunku do pozostałych. Anders Jormin z Tonym Auxleyem wyraźnie swingują. Tomasz Stańko też, jednak jego charakterystyczne okrzyki na trąbce umiejscawiają utwór w stylistyce free bopu. Bobo Stenson w tym nagraniu pauzuje. Bardzo fajny utwór, chociaż z dekadenckim tytułem Forlorn Walk. To było 1273 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.